Aya ndi mabasi anapasika na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

Aya ndi mabasa anapasika na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

0: Aru, nare mangwana ni?
1: Tamuka si.
0: Tamuka ndirutara nani?
1: Murutara na Thomas Ingoya, Bandula.
0: Bandula, kuno fara here?
1: Kuri nani, totira enu nyemabata.
0: Zviri kufamba tepete zima muchirongwa.
1: Ini ndirutsvaga shamwari yangu inozwi Matinyu Leo, saka paradzana mutozhimiriwoi. So ndakazwa kuti wakafuruka echienda kogara Katandika.
0: Tatenda mosiyana padzenzero nhare?
1: Oito seji. Cinco. Oito nove. Oito nove. 98
0: Ndatenda mwane manzi yakanaka
1: Zvakanaka.